0: Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.